0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali. Never fades away. Stay in your kiss like

0: Radio Capris.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Capris. Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.